0: The Polish radio program is brought to you every Sunday morning at this time by the Cosmopolitan Broadcasting Company and its many sponsors. Polish music, community news, and information for your Sunday morning enjoyment. And now, here is your hostess, the golden voice of the Polish radio program, Eugenia Stolarczyk.
1: Thank you. Dzień dobry, good morning, welcome, and enjoy Polish program. Dzień dobry, drodzy rodacy. Dzisiaj niedziela, 19 lipiec, imieniny Alfreda Wincentego Wodzisława. Składam serdeczne życzenia wszystkim tym, którzy obchodzą imieniny, urodziny i jubileusze dzisiaj i w najbliższych dniach. Serdecznie pozdrawiam wszystkich chorych i życzę im szybkiego powrotu do zdrowia. Szczere wyrazy współczucia dla tych, którzy ostatnio stracili bliską osobę. Program rozpoczynamy pieśnią, kiedy ranne wstają zorze, śpiewa Bernard Ladysz.

Chwalmy Pana i dziękujmy Panu Bogu za wszystkie dobrodziejstwa i prośmy Pana Boga, by miał w opiece nas i nasz kraj, byśmy nie zbłądzili z drogi prawdy i wolności. Warto wiedzieć, że 20 lipca 1926 roku urodziła się Halina Chrzanowska, biolog.

Stock, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Polskiej Akademii Naukowej, autorka około 100 prac z zakresu genetyki, zajmowała się analizą zjawiska heterozji. Zmarła w 2004 roku. 20 lipca 1936 roku urodził się Brunon Drywa, robotnik zastrzelony przez komunistów na przystanku szybkiej kolei miejskiej Gdynia-Stocznia w czasie wydarzeń grudniowych. Zmarł w 1970 roku. I 21 lipca 1886 roku urodził się Marcin Zieliński, major Wojska Polskiego, lekarz, neurolog i psychiatra, ofiara zbrodni katyńskiej. Zmarł w 1940 roku. Posłuchajmy piosenkę Lipcowe dni, śpiewa Danuta Stankiewicz.

Warto wiedzieć, że 23 lipca 1846 roku urodził się Hilasiewicz, prawnik, działacz społeczny i narodowy. W 1872 roku utworzył Towarzystwo Pomocy Nauk dla Księstwa Cieszyńskiego. Zmarł w 1922 roku. 23 lipca 1886 roku urodził się Władysław Szafer, botanik, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, współtwórca polskich parków narodowych. Zmarł w 1970 roku. 23 lipca 1926 roku Fox Film, obecnie 20th Century Studios Inc., nabył patent pozwalający na zapisanie ścieżki dźwiękowej na taśmie filmowej i synchronizowanie obrazu i dźwięku. Warto o tym wiedzieć, że od 26 roku jest taka możliwość, że już nie ma filmów niemych, tylko są filmy dźwiękowe. Okej. George Salo zaprasza na zakupy najlepszej w świecie kiełbasy w europejskim stylu, produkowanej przez Steinmetz Market Pharma. W Steinmetz znajdziemy smaczne wędliny, bogaty wybór europejskich przysmaków, które ułatwią szybkie, apetyczne posiłki bez straty czasu na gotowanie. Steinmetz oferuje oprócz wyrobów masarskich wyroby garmażeryjne i tak sznycle, gołąbki, pierogi, naleśniki, kapustę z kluskami, placki ziemniaczane, barszcz czerwony, kapuśniak, kilka rodzajów sałatek, kanapki. Dużym powodzeniem cieszy się kiełbasa pieczona, pyszna kiełbasa krakowska, a poza tym świeża kiełbasa, bekon, mielona wieprzowina i wiele, wiele innych. Przed kupnem zawsze można spróbować wędliny, co ułatwi wybór i pełną satysfakcję. Właściciel George Salo zaprasza do odwiedzenia sklepu Steinmetz pod adresem 5338 State Road w Parma. Telefon do Steinmetz kierunkowy 216-398-0183. 398-0183.

Piosenkę o walcu domino śpiewała Maria Koterska. 24 lipca 1906 roku urodził się Ludwik Kurkiewicz, klarnecista, pedagog, pomysłodawca ogólnopolskiego konkursu młodych muzyków imienia Karola Kurpińskiego. Zmarł w 1998 roku. I 24 lipca 1926 roku urodził się Andrzej Koniec, reżyser, aktor, scenarzysta, filmografia, Stawka większa niż życie, Czarne chmury. 25 lipca 1016 roku urodził się Kazimierz I Odnowiciel, władca Polski, przeniósł z Gniezna do Krakowa ośrodek władzy. Zmarł w 1058 roku. I 25 lipca 1926 roku urodził się Tadeusz Witold Schulz, znany jako Ted Schulz, dziennikarz The New York Times, autor biografii między innymi Jana Pawła II. Miałam okazję zrobić z nim wywiad. Wydawało mi się, że był bardzo udany wywiad. Warto skontaktować się z domem pogrzebowym Golubski Funeral Home między innymi po to, aby sporządzić ostatni testament i uzgodnić wszystko przed czasem, co dla nas jest ważne w chwili rozstania wcześniej, aby zaoszczędzić sobie spokój i stres dla rodziny. Golubscy pomogą z kosztami pogrzebu osobom, które mają ograniczony budżet i są na zasiłku społecznym. Proszę w tych sprawach skontaktować się z domem pogrzebowym Golubski Funeral Home w Cleveland, 6500 Fullerton, telefon 216-341-0940. 341-0940 i Golubski Funeral Home w Parma, 5986 Ridge Road, telefon kierunkowy 440-886-0200, 886-0200. In time of needs, when you need help, call Golubski Funeral Home in Cleveland 216-341-0940 or Golubski Funeral Home in Parma 440-886-0200. Also, Golubski is available for admit and pre-need arrangements. They can assist you with spend downs for funeral arrangements, for Medicaid eligibility. So help is on your way. You just have to ask dependable people by calling Golubski Funeral Home in Cleveland or in Parma.

0: No, sądzę, że rozpoznali Państwo głos Marii Koterskiej w piosence Karuzela. Jest lato, więc karuzele są bardzo modne. Pierogi to kulinarna ikona Polski, symbol tradycji, gościnności i rodzinnych spotkań. Są sercem polskiej kuchni. We love pierogi. Lubimy pierogi na co dzień i od święta i na każdą uroczystość o każdej porze roku. Są szybkim, praktycznym i zdrowym daniem, zwłaszcza gdy są to Sophie's Natural pierogi produkowane przez naszą dzielną rodaczkę, panią Zofię Żebrowską pod adresem 4617 Turney Road w Garfield Heights, telefon kierunkowy 216-341-5910. Sophie's Natural pierogi różnią się od innych, ponieważ nie zawierają szkodliwych dla zdrowia konserwantów, wzmacniaczy smaku i koloru syropu kukurydzianego i są produkowane z niewybielanej mąki. To wszystko powoduje, że są bardzo popularne, zdrowe i smaczne. Sophie's Natural pierogi są do nabycia w wielu sklepach na terenie Metropolitan Cleveland i w Ohio, między innymi w Heinen's, Discount Drug Mart, Giant Eagle, Marks, Myers, a także w Sophie's Natural pierogi Retail Store 4617 Turney Road w Garfield Heights. Są one tutaj w dużym asortymencie smaków w byłym Peter's Market. Sophie's Natural pierogi Retail Store jest otwarty w środy, czwartki i piątki od 10 rano do 4 po południu. Można tu kupić różne popularne, smaczne polskie potrawy, gotowe tylko do podgrzania i polskie piwo w dużym asortymencie. Rodzina Żebrowskich pozdrawia swoich klientów i całą Polonię i zaprasza na zakupy do Sophie's Natural pierogi Retail Store i życzy smacznego.
1: Nie bez wzruszenia, panowie.

deszcz mijał równie szybko, jak przyszedł i znów nastawał czas dobrych wróżb. A poprzez ciepłą wieczorną ciszę moja piosenka płynęła znów.

0: Płynie Wisła, płynie po polskiej krainie, a dopóki płynie, Polska nie zaginie.
1: WERE 1490 Cleveland Heights on Sunday morning with the Polish accent. Every Sunday morning from 9 till 10 you can enjoy traditional, contemporary and folk music of Poland over WERE 1490 on your radio dial with your host Eugenia Stolarczyk. Słuchają Państwo polskiego programu radiowego z rozgłośni WERE 1490 Cleveland Heights w układzie i opracowaniu Eugenii Stolarczyk. Program ten jest kontynuacją najstarszego polskiego programu radiowego założonego w 1927 roku. Można nas słuchać na fali 1490 w każdą niedzielę od 9 do 10 rano przez uprzejmość ogłaszających się firm, organizacji i zawdzięczając aktywnemu współdziałowi ofiarności i życzliwości słuchaczy. W sprawie ogłoszeń w programie proszę dzwonić 216-641-7528. Moim inżynierem jest Dave.
2: If you would like to place an announcement on this Polish radio program, please call me at 216-641-7528 or 310-741-3337. I will repeat, 216-641-7528 or 310-741-3337. And I thank you.
1: And just a reminder that you can also listen to this Polish program over the internet at newstalkcleveland.com, no matter where you are in the world at broadcast time.

Discount Drug Mart to sklep, gdzie można znaleźć absolutnie wszystko, co jest nam potrzebne. Od żywności do kosmetyków. Tu wypełnimy recepty lekarskie i kupimy kartki z życzeniami na wszystkie okazje. Kartki Ambasador, kartki Hallmark. Discount Drug Mart posiada wszystko to, czego szukacie. Po cenach, których nikt nie pobije. Grzeczna, sprawna usługa kasjerek, której nie dorównają nigdzie. Discount Drug Mart jest jednym i jedynym miejscem do zatrzymania się po wszystko, co potrzebujecie. Discount Drug Mart jest otwarty codziennie przez okrągły rok, włączając niedzielę i święta. Dyplomowany farmaceuta jest tutaj zawsze na dyżurze.

Warto wiedzieć, że 23 lipca 1886 roku w Sosnowcu urodził się Władysław Szafer. Był pionierem ochrony przyrody w Polsce. Doktorat na Uniwersytecie Jagiellońskim uzyskał w 1910 roku. W 1918 roku został mianowany profesorem botaniki, obejmując kierownictwo Katedry Botaniki i Systematycznej i Geografii Roślin Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1913 roku opublikował pracę Szata roślinna Tatr Polskich i Podhala, która stała się kamieniem milowym w rodzimej botanice. Współtworzył wielotomowe dzieło Flora Polski, wydane w 1919 roku, do dziś podstawowe źródło wiedzy o roślinności kraju. W 1929 roku Szafer zaangażował się w powołanie Białowieskiego Parku Narodowego, a w 1927 roku współtworzył pierwszy polski atlas roślin chronionych. Odegrał kluczową rolę w pracach nad ustawą o ochronie przyrody w 1934 roku. Pierwszym akcie prawnym tego rodzaju w Europie Środkowo-Wschodniej. Był także współzałożycielem Ligi Ochrony Przyrody w 1928 roku. Władysław Szafer został doktorem honoris causa trzech uniwersytetów: Jagiellońskiego, Uniwersytetu Karola w Pradze i Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody uczyniła go swym członkiem honorowym. Zmarł 16 listopada 1970 roku w Krakowie, pozostawiając bogaty dorobek naukowy, który do dziś inspiruje badaczy i ekologów.

Dzisiejszy program pomogły opłacić i przesłały go Państwu z najlepszymi życzeniami i pozdrowieniami następujące firmy i organizacje. Sklepy Discount Drug Mart, domy pogrzebowe Golubski Funeral Home w Cleveland i w Parma, State Meats Market w Parma, Sophie's Natural Pierogi w Garfield Heights. Program ten może istnieć i służyć Polonii dzięki ogłaszającym się firmom i organizacjom. Proszę uprzejmie korzystać z ich usług. I to już wszystko na dzisiejszy ranek. Dziękujemy za uwagę. Polecamy Państwu ogłaszające się firmy, które opłacają nasze wspólne, niedzielne spotkania z polską muzyką, z polską kulturą i żywym polskim słowem. Thank you for joining us today for the Polish program. Please patronize our sponsors. This is Eugenia Stolarczyk. Have a safe and wonderful week until next Sunday when we come to you with the Polish radio program over WERE 1490 Cleveland Heights. Thank you for listening and thank you, Dave, for excellent technical assistance. Thank you.